0: Ngera asumo kusobwongo bwo nendowoza
1: akasano kano tekekirizwo yakaryo kuweza emyaka 25 ejo bukuru zana nobuvunanizwa amateka nebiragiro bigobererwa
2: oyo bingo masago
3: oli wakati mprogramu ebikusike mwomanira amazima agali inuma wenso